Dzięki składamy Tobie, Władco miłujący człowieka i dobroczyńco dusz naszych, że i w obecnym dniu pozwoliłeś nam uczestniczyć w Twoich niebieskich i nieśmiertelnych tajemnicach. Uczyń naszą drogę prostą, umocnij nas wszystkich Twojej bojaźni, chroń życie nasze, wzmacniaj nasze stopy dla modlitw i błagań pełnej chwały Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii i wszystkich świętych Twoich.

Panie błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią i uświęcający tych, którzy Tobie zaufali. Zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zachowaj pełnię Twego Kościoła i uświęć miłujących wspaniałość domu Twego. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu. Albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ciebie, Ojcze Światłości. I Tobie chwałę, dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

powstały z martwych Chrystus prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw przeczystej swej Matki, świętego Ojca naszego Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, świętego męczennika Archimandryty Grzegorza, świętych męczenników chełmskich i podlaskich i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i miłującym człowieka.